Big Road to tytułowe nagranie z albumu firmowanego przez David Bromberg Band. David Bromberg to postać bardzo zasłużona dla amerykańskiej sceny muzycznej. Rozpoczynał swoją działalność 50 lat temu. W ciągu tego półwiecza współpracował z wieloma gigantami muzycznej sceny amerykańskiej, także samodzielnie dokonał wielu ciekawych i ocierających się o przebojowość nagrań, a w XX wieku nie ustaje w aktywnej działalności koncertowej i nagraniowej. No i to jest właśnie ta optymistyczna strona, którą chciałem poruszyć, że mając 75 lat można zachować wspaniałą kondycję twórczą i wykonawczą. Kolejnym optymistycznym elementem w tym, co chciałbym powiedzieć o nowej płycie Davida Bromberga, jest to, że otacza się znakomitymi muzykami, a wśród nich znajduje się także i nasz człowiek, Sławek Zaniesienko, basista, który na tej płycie także udziela się w chórkach wokalnych. Big Road to także optymistyczny przykład staranności wydawniczej, bo to nie tylko płyta, czyli 12 numerów na płycie kompaktowej, ale do tego dołożone jest jeszcze DVD z 5 nagraniami muzycznymi i na tejże płycie DVD znajduje się mini dokumentalny film opowiadający o tym, w jaki sposób powstał album Big Road. Ten album, tak jak cała twórczość Davida Bromberga, wymyka się jednoznacznej kategoryzacji. Jest tutaj, o czym mieliśmy się możliwość przekonać, słuchając nagrania tytułowego, takie jam bluesowe zadęcie, jest sporo nawiązań do muzyki country, jest też i leciutki akcent gospel i swing. I właśnie połączenie takich dwóch nagrań chciałbym teraz zaprezentować, a będą to kolejną. Standing in the Need of Prayer, to właśnie to gospelowe błyśnięcie, a potem Who Will the Next Fool Be? David Bromberg Band.

Singing the Blues. Steve Howell, gitara, Dan Sumner, gitara i Jason Weinheimer, bass. To trio nagrało album zatytułowany Long Ago. Przewodzi mu Steve Howell, gitarzysta i wokalista, na stałe pracujący w Teksasie. Zbliża się do 70, ma na swoim koncie już 9 albumów, no i właśnie dzięki albumowi Long Ago zadebiutował w pierwszym odcieniu bluesa. Urzekająca, tradycyjna łagodność emanuje z tej płyty. Nie ma tutaj żadnych specjalnych niespodzianek. To płyta zawierająca szereg odwołań do klasyki muzyki amerykańskiej, do kompozycji Percy'ego Mayfielda, do kompozycji Moe'sa Allisona, a także do takich standardowych rzeczy, o których autorach już dawno zapomniano. Jeszcze jedno nagranie z albumu Long Ago. Steve Howell, Dan Sumner i Jason Weinheimer wykonają utwór zatytułowany Nothing But the Blues. Hey.

Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Niektórzy twierdzą, że to był początek garażowego rocka, inni, że to początek hard rocka, no a tak naprawdę to była kwintesencja brytyjskiego wówczas rhythm and bluesa. Ten brutalnie prosty, hipnotyczny riff Keitha Richardsa i taka ostra fraza Jaggera to było coś, co potem było wykorzystywane przez całe zastępy wykonawców w przyszłości. I teraz już ujawniam, że ideą tej audycji jest przeplatanie oryginałów, które stały się z czasem czymś na kształt standardów okołobluesowych, z nowymi ich interpretacjami poprzez lata. I Can Get No Satisfaction moim zdaniem doczekało się jednej z najbardziej niezwykłych, dziwnych interpretacji, kiedy to w 2000 roku Cat Power, prawdziwe nazwisko oczywiście Państwo wiedzą, Joan Marshall, nagrała swoją wersję Satisfaction. Zniknął riff Keitha Richardsa, został tylko puls, ale jakżeż miękki, jaki intymny, jak zwolnione jest tu tempo. Nabiera ten utwór jakiegoś absolutnie dziwnego, nieco tajemniczego powietrza. Agresja zamieniona na melancholię. No i utwór z buntowniczego stał się filozoficzno-egzystencjalnym. Cat Power, I Can Get No Satisfaction.

Te dwie wersje Satisfaction to w moim przekonaniu dowód na to, jak można w sposób absolutnie dramatyczny przekształcić i brzmienie, i intencje pierwszego wykonania czegoś, co potem stało się standardem. Posłuchajmy teraz takiego bluesowego standardu, który znany jest w przestrzeni muzycznej głównie pod tytułem Rolling and Tumbling, ale tak naprawdę pierwsze wykonanie tego utworu nosiło tytuł Roll and Tumble Blues i nagrał ten utwór w 1929 roku Hambone Willie Newburn, artysta, który dostarczył szeregu inspiracji kolejnemu, tym razem już gigantowi w historii bluesa, czyli Robertowi Johnsonowi. No a po Robercie Johnsonie utworem, który zaczął już być znany pod tytułem Rolling and Tumbling, zajmowali się kolejni z Muddy Watersem na czele. And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long.

No ale w tej audycji nie będziemy szli tym tropem takich oczywistych oczywistości, tylko będę się starał pokazać, zademonstrować, jak rolling and tumbling zmieniało się z biegiem lat, a konkretnie przenieść ideę rolling and tumbling do XXI stulecia. Oto Paddy Milner, brytyjski pianista, głównie specjalizujący się w boogie, także aranżer, przez wiele lat współpracownik Jacka Bruce'a i Toma Jonesa jako kierownik muzyczny ich zespołów. Paddy Milner nagrał w 2004 roku własny album zatytułowany Walking on Eggshells i na tej płycie znalazła się jego jakżeż odmienna od oryginału wersja Rolling and Tumbling.

niby boogie fortepianowe, ale ubrane jednak w bogatą dosyć instrumentację. No i myślę, że gdyby ktoś po raz pierwszy usłyszał tę wersję Rolling and Tumbling, to miałby pewien problem z zakwalifikowaniem tego utworu do kategorii korzennego bluesa. Podobnie zresztą rzecz się będzie miała z kolejnym nagraniem, bo oto Jeff Beck zaprezentuje swoją wersję Rolling and Tumbling. Niewątpliwie wersja futurystyczna, brzmienie gitary Becka, jego niesłychanie wysublimowana technika, czyli taka próba przeniesienia starego, korzennego bluesa w świat nowej technologii, i powiedzmy sobie czegoś na kształt gitarowej abstrakcji. Jeff Beck, Rolling and Tumbling.

Sięgamy teraz po Rolling and Tumbling z 2025 roku. Ta wersja w pewnym sensie sięga do bardzo głębokich korzeni i niekoniecznie związana z narodzinami bluesa w afroamerykańskim środowisku. Bo choć to nagranie powstało na kontynencie północnoamerykańskim, to konkretnym miejscem jest Kanada, zespół, a w zasadzie duet Blue Moon Marquee, który no, otacza się też różnymi innymi wykonawcami, a do wykonania Rolling and Tumbling zaprosili członkowie Blue Moon Marquee w 2025 roku kwartet bębniarzy z indiańskiego plemienia Cree. I oto w tej wersji Rolling and Tumbling kojarzą się korzenie czarnego bluesa z korzeniami rodzimej muzyki kontynentu amerykańskiego.

Pierwowzór tego utworu, Mystery Train, ma swoje źródło w Memphis, bowiem tam Little Junior Parker, w tym samym miejscu, w którym później rozkwitł talent Elvisa Presleya, po raz pierwszy wykonał i nagrał Mystery Train.

Wszelkie asocjacje z koleją żelazną były bardzo popularnym elementem przewijającym się przez twórczość bluesmenów we wczesnych nagraniach tego kierunku. Także w przypadku studia Sun w Memphis, w którym Elvis Presley odbluesowił niejako Mystery Train, nadając mu charakter rockabilly. Elvis wyeliminował nieco to tempo i ten atak pociągu Juniora Parkera, by tę lokomotywę wstawić nieco w tory rockabilly i country and western. Elvis Presley, Mystery Train.

Szczerze wyznam, że idea zaprezentowania nowszych wykonań starych, bluesowych i około bluesowych standardów dopłynęła do mnie wraz z nową płytą Luthera Dickinsona i Datriana Johnsona, wydaną w jesienią 2025 roku, czyli z albumem Dead Blues Volume 1. To przykład absolutnie odmiennego potraktowania oryginału poprzez zabiegi aranżacyjne, ale także poprzez absolutne odejście od idei pierwotnej. To coś, co stylistycznie można zakwalifikować do Hill Country Blues, i udało się Lutherowi Dickinsonowi jak gdyby odpreslejować ten numer, czyli nadać mu taki trochę pierwiastek plemienny, ale jednocześnie zachować pewną współczesność aranżacji i jednocześnie nie rezygnowania z transu i kołysania. Oto Mystery Train, rok 2025. Luther Dickinson i Datrian Johnson.

nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia mojej ukochanej wersji Mystery Train, czyli wersji, powiedzmy sobie, prawie hard rock bluesowej Pata Traversa z jego okresu blues rockowego. Tu z klasyka rockabilly i country bluesa Pat Travers uczynił niemal hard rockową burzę gitarową. Pat Travers, Mystery Train.

Utwór Who Do You Love z repertuaru Bo Diddley'a doczekał się na przestrzeni następnych 70 lat, no również setek różnych wykonań. Zazwyczaj były to jednak utwory powielające ten słynny, niepodrabialny afrokubański pól 3-2 Bo Diddley'a. Posłuchajmy oryginału, a potem spróbujmy porównać to, co wymyślił Bo Diddley, z późniejszymi interpretacjami.

No i ponownie przenosimy się już do XXI stulecia i to w dodatku do interpretacji Who Do You Love związanej z naszym rodzimym muzycznym środowiskiem. Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski na swojej płycie zatytułowanej Koledzy podeszli do Who Do You Love. I ta wersja naznaczona jest przede wszystkim tak typowym dla Maleńczuka zaśpiewem wokalnym, no ale także świadczy o tym, że obaj ci zawodnicy przeszli w swojej artystycznej drodze wszystko to, co powinien przejść współczesny, poważny gitarzysta, a więc niejako takie bluesowe przedszkole. Nie jest to rekonstrukcja numeru Bo Diddley'a. To raczej zamiast takiego plemiennego transu jest jednak, można tak to nazwać, Polish Urban Blues. Maleńczuk Waglewski, Who Do You Love?

No i wracam ponownie do płyty Luthera Dickinsona z Datrianem Johnsonem, bo na tym albumie też znalazło się Who Do You Love? Jakżeż odmienne to wykonanie od obu poprzednich. W tym utworze jest mniej czegoś, co można nazwać piosenką. Tutaj istotniejszy jest trans i puls. Nie ma miejsca na epatowanie solówkami. No i ten niesłychany zupełnie wokal Datriana Johnsona. Who Do You Love? Dickinson i Johnson.

Jeszcze jeden standard okołobluesowy, który zinterpretowali Luther Dickinson z Datrianem Johnsonem na płycie Dead Blues Volume 1. Ale zanim usłyszymy ich współczesną wersję z 2025 roku, posłuchajmy oryginału. W 1964 roku ten utwór nagrał autorsko Tommy Tucker dla wytwórni Chess. Utwór nosi tytuł High Heel Sneakers.

Wiele późniejszych interpretacji High Heel Sneakers zmierzało w stronę utanecznienia tego utworu, natomiast Dickinson z Datrianem Johnsonem uczynili z High Heel Sneakers coś, co można by nazwać Swampy Groove. Artyści odczytali ten klasyk na poważnie. Osadzili ten utwór w tym podstawowym temacie, ale potraktowali to tylko jako swojego rodzaju groove do rozwoju własnego pomysłu aranżacyjnego. Rytm zostaje, ale klimat jest już nie tak taneczny i nie tak rozrywkowy. Z takiego utworu, który nadawał się na prywatki, zrobił się utwór jednak bardziej refleksyjny. Lurer Dickinson i Datrian Johnson na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa w nagraniu High Heel Sneakers. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

co współcześnie w kanadyjskim bluesowym serduszku puka czy stuka. Bo Kanada to bardzo aktywna, bo Kanada jest rejonem, gdzie blues, jak sądzę, ma się dobrze, a nawet chwilami bardzo dobrze, do tego stopnia, że niektórzy kanadyjscy współcześni wykonawcy mogą śmiało konkurować z tymi zza południowej granicy. Kanada ma też bogate doświadczenia z przeszłości. Pionierem takim rockowo-bluesowym był wprawdzie Amerykanin, czyli Ronnie Hawkins, który w latach 60. przybył do Toronto i tam zaczął krzewić kulturę rockowo-bluesową. No a potem to już poleciało. Oczywiście znacznie więcej jest kanadyjskich wykonawców z kręgu rocka, czy też muzyki popularnej, którzy zdobyli szerszą popularność poza Kanadą, w Stanach i w Europie, ale jeśli chodzi o bluesmenów, to też jest całkiem nieźle. No, że chociażby wspomnę Jeffa Healy'a, nieodżałowanej pamięci, czy też Colina Jamesa. No, nie mówiąc już o Sue Foley, jednej z czołowych współczesnych dam bluesa. Zajmiemy się raczej tą współczesnością trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, a to na podstawie nominacji do kanadyjskich nagród bluesowych, bo oczywiście Kanadyjczycy też mają tego rodzaju przedsięwzięcie od wielu, wielu lat. No i właśnie w marcu 2025 roku odbędzie się wielki koncert w Toronto, gdzie będą występować nominowani i nominowane, a my posłuchamy sobie części z nich. Rozpocznie Angelique Francis, wokalistka i basistka, która jest nominowana w kategorii bluesowa wokalistka roku.

Angelique Francis należy do młodzieży bluesowej Kanady i w ogóle do młodzieży bluesowej, bo nie skończyła jeszcze 30 lat i wygląda na to, że może zdobywać sobie świat przez następne dziesięciolecia. To nagranie, które przed chwilą wybrzmiało, nosi tytuł Train Coming i pochodzi z wydanego w 2025 roku albumu zatytułowanego Not Defeated, a ta wspaniała gitara, która brzmiała w tle głosu i basu Angelique Francis, to był Eric Gales. Piosenka Train Coming była nominowana także w specjalnej kategorii bluesowa piosenka roku. Obok tej piosenki są jeszcze cztery inne. Wśród nich jest też utwór zatytułowany What I Wouldn't Do w wykonaniu Blue Moon Marquee. I to jest duet, na który składają się wokalistka, basistka i perkusistka, zarazem Jasmine Collette i towarzyszący jej gitarzysta śpiewający A.W. Cardinal. Z albumu New Orleans Sessions posłuchamy nagrania What I Wouldn't Do.

Kolejny młodzian z Kanady zaprezentuje się teraz, bo oto jest on parokrotnie nominowany do kanadyjskich nagród bluesowych 2026 w kategorii najlepsze elektryczne bluesowe nagranie roku i także w kategorii bluesowa pieśń roku. Nazywa się Brandon Isaak, debiutował w 2011 roku płytą Bluesman's Plea, no a w 2025 nagrał album Walking with the Blues i właśnie tytułowe nagranie z tej płyty jest nominowane do tytułu bluesowej pieśni roku, w Kanadzie oczywiście.

Wśród nominowanych do kanadyjskich nagród bluesowych 2025 figuruje też moja faworytka i to parokrotnie. Crystal Shawanda jest nominowana w kategorii nagrania elektrycznego bluesa, jest nominowana w kategorii bluesowa wokalistka roku, no i wreszcie jej piosenka zatytułowana Sing Pretty Blues, która ma tytuł taki sam jak album ubiegłoroczny Crystal Shawandy, jest nominowana w kategorii bluesowa piosenka roku. Crystal Shawanda, Sing Pretty Blues.

I jeszcze jedna pieśń, która może stać się bluesową piosenką roku w Kanadzie w 2026 roku, to utwór zatytułowany Working Girl. Nagranie to pochodzi z albumu zatytułowanego Simple Songs for Complicated Times, czyli proste piosenki na skomplikowane czasy. A wykonawczynią tej płyty i tego nagrania jest Didi O. Naprawdę nazywa się Didi Onukwelulu i choć urodzona w British Columbia, czyli w Kanadzie, no ma korzenie afrykańskie, a konkretnie malgaskie. I myślę, że barwa jej głosu wiernie oddaje rodzinne korzenie tej artystki. Didi O.

No i tym sposobem wyczerpaliśmy nominacje kanadyjskie do tytułu Bluesowa piosenka roku. Zajmijmy się teraz gitarzystami. Wspomniany Brandon Isaak jest nominowany w tej kategorii do zdobycia głównej nagrody, ale poza nim jest też kilkoro bardziej doświadczonych muzyków, jak chociażby Tony D. Prawdziwe nazwisko Tony Di Tedoro. Posłuchajmy Tonego D z albumu wydanego w 2024 roku, zatytułowanego Electric Delta. No i słusznie ten tytuł sugeruje, że na płycie mogą się pojawiać korzenne standardy bluesowe. Wśród nich także i to Can't Be Satisfied, Tony D.

świetna bluesowo-soulowa wokalistka, a on, Paul Desaulniers, pochodzi z Ontario w Kanadzie. Poznali się w Memphis podczas muzycznego zgromadzenia w 2018 roku i była to, jak sami mówią, miłość od pierwszego wejrzenia. Z tej miłości zrodziło się kilka niezłych płyt, no i jest też płyta z ubiegłego roku zatytułowana Out Time to Ride. Posłuchamy pełnej małżeńskiej miłości piosenki z tej właśnie płyty. Love You Just the Same, Chambers Desaulniers.

No i chyba najlepiej znana nam tutaj ze względu na kilkakrotny kontakt z polską publicznością, Sue Foley, która jest nominowana, a była już parokrotnie zwyciężczynią w kategorii bluesowa gitarzystka roku. Tym razem Sue Foley zaprezentuje się w kontekście płyty zatytułowanej One Guitar Woman: A Tribute to the Female Pioneers of Guitar. W tym utworze Sue Foley kłania się Memphis Minnie. Nothing in Rambling.

Przejdźmy teraz do kanadyjskich wokalistów roku, oczywiście bluesowych wokalistów roku 2026. Big Dave McLean, no to już weteran. Rocznik 1952, jak donoszą jego biogramy, gry na gitarze i prawdziwej miłości do bluesa uczył go John Paul Hammond. Zmarły w 2026 roku fantastyczny gitarzysta i wokalista bluesowy. W 2024 roku Big Dave McLean nagrał album This Old Life, to stare życie. I właśnie tytułową piosenką z tego albumu Dave McLean podkreśla, że zasłużenie został nominowany w kategorii Kanadyjski bluesowy wokalista roku.

0: tej kategorii mamy także wspomnianego już wcześniej Brandona Isaaca, a kolejnym nominowanym jest Wayne Nicholson, którego posłuchamy w dziarskiej wersji znanego blues rock'n'rollowego numeru 40 Days and 40 Nights. Wayne Nicholson.
1: 40 Days and 40 Nights.

Na koniec mam jeszcze jedną wokalistkę, która być może zostanie uznana wokalistką bluesową roku w Kanadzie. Została nominowana obok Angelique Francis, Crystal Shawandy i wspomnianej już wcześniej Ndidi O. Nazywa się Samantha King i występuje z towarzyszącą jej orkiestrą The Midnight Outfit. W ich wykonaniu piosenka zatytułowana Mad Wind.

A teraz już zupełnie na koniec zachowałem nagranie jednego z najbardziej zasłużonych na rynku kanadyjskim artystów bluesa, czyli Kennego Blues Boss Wayna. To wokalista, ale przede wszystkim pianista, specjalizujący się w bluesie i może przede wszystkim w boogie. Jest on jednym z nominowanych w takiej bardzo zacnej kategorii Life Achievement Award, czyli no, to jest nagroda za całość dokonań życiowych. Kenny Blues Boss Wayne kończy w tym roku 82 lata, ale ostatnia jego bardzo niedawno wydana płyta świadczy o tym, że jest w świetnej formie, którą podkreśla takim oto zawołaniem. Oh yeah! I zawołaniem oh yeah kończę to wydanie pierwszego odcienia bluesa poświęcone współczesności bluesa w Kanadzie. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

How Long Blues. Ten tytuł przewija się od prawie 100 lat w repertuarach różnych artystów, którzy do dziś są znaczącymi postaciami w bluesowym świecie. A jego kompozytorem i wykonawcą tego właśnie nagrania był LeRoy Carr, jeden z praojców miejskiego bluesa. I jego twórczości wspieranej przez artystów i ubiegłowiecznych, i tych już z XXI wieku będzie poświęcona ta właśnie audycja. Bo też LeRoy Carr jest bardzo istotnym elementem w historii bluesa. Sądzę, że poza Robertem Johnsonem właśnie może LeRoy Carr jest jednym z najważniejszych wzorców historycznych, do których w swojej twórczości wracał często Eric Clapton. Posłuchajmy teraz w jego wykonaniu jednej z kompozycji LeRoya Carra zatytułowanej Alabama Woman Blues.

Zatrzymajmy się teraz przy wątkach biograficznych. Leroya Carra urodził się w 1904 albo 5 roku, tutaj nie ma jasności, i w przeciwieństwie do wielu innych współczesnych mu muzyków bluesowych, no od urodzenia był związany z miastem, bowiem urodził się w Nashville w Tennessee. Nie kształcił się ani specjalnie, jeśli chodzi o wykształcenie ogólne, ani jeśli chodzi o wykształcenie muzyczne. Porzucił szkołę, sam nauczył się grać na fortepianie i jako nastolatek porzucił Nashville i ruszył w drogę. Obracał się głównie w okolicach środkowego zachodu i południa Stanów Zjednoczonych i wykorzystywał swoją znajomość gry na fortepianie, towarzysząc zgromadzonym na różnych tanecznych i nie tylko tanecznych imprezach. W 1928 roku znalazł się w Indianapolis i tam poznał gitarzystę Scrappera Blackwella, z którym odtąd tworzył niezłomny duet. Ten duet stworzył wiele standardów bluesowych wykorzystywanych od niemal 90 lat przez muzyków bluesowych na wszystkich kontynentach tego świata. Jednym z ich najbardziej znanych utworów był także Blues Before Sunrise, no, znany doskonale nam z wykonań Claptona, który uwiecznił to nagranie parokrotnie na płytach, no a także wracał do nich go podczas koncertów. Ale w tej audycji posłuchamy Blues Before Sunrise w wykonaniu Leslie'ego Westa.

Leroy Kaa wraz ze swoim partnerem, gitarzystą Scrapperem Blackwellem, utrzymywali się jednak głównie, zdaje się, wykorzystując swoje zdolności handlowe, a nie muzyczne, bo co tu dużo ukrywać, handlowali nielegalnym alkoholem. Ale kiedy już pozbyli się swojego nielegalnego ładunku, chętnie udostępniali swoje umiejętności twórcze publiczności, szybko zjednując sobie dosyć dużą popularność. Skoro już wspomniałem o owej nielegalnej działalności, to teraz chciałbym przywołać dwa utwory z twórczości Leroya Kaa, nawiązujące do wątków penitencjarnych. Sonny Terry wykona Prison Bound, a zespół Asleep at the Wheel Christmas in Jail.

twórczość Leroya Carra była także inspiracją dla muzyków zespołu Fleetwood Mac. Oto jak w 1968 roku Fleetwood Mac, oczywiście jeszcze z Peterem Greenem, interpretowali utwór Leroya Carra Mean Mistreating Mama. To jest nagranie pochodzące z jednej z sesji nagraniowych, które Fleetwood Mac zrealizował w studiach BBC.

Kolejna para wykonawców to dwóch muzycznych, bluesowych Johnów. John Mooney wykona Take a Walk Around the Corner, a John Hammond Four Day Rider Blues. To mniej znane utwory z repertuaru Leroya Carra, ale przecież Carr był autorem ponad 200 utworów, które stworzył podczas swojego przecież zaledwie 30-letniego żywota.

Zbliżamy się teraz do współczesności, bo już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku jest sporo przykładów tego, że twórczość Leroya Carra nadal inspirowała wykonawców popularnych już w XXI wieku. Oto Hugh Laurie na albumie Let 'Em Talk w 2011 roku pomieścił utwór Leroya Carra zatytułowany Six Cold Feet.

Kolejne dwa nagrania świadczące o popularności twórczości Leroya Carra już w latach 20. XXI wieku to będą nagrania dwóch duetów. Elvin Bishop i Charlie Musselwhite na swoim albumie zatytułowanym 100 Years of Blues umieścili utwór Midnight Hour Blues, natomiast bracia Dave i Phil Alvinowie skorzystali z jednego z mniej znanych utworów Leroya Carra zatytułowanego Papa's on the Housetop. Ten utwór pochodzi z albumu Lost Time, a więc Elvin Bishop z Charlie Musselwhite'em, a zaraz potem Dave Alvin z Philem Alvinem.

Omawiany już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa album Vana Morrisona zatytułowany Moving on Skiffle. Zakwalifikowanie muzyki Leroya Carra do nurtu skiffle wydawać się może nieco egzotyczne. Ale przecież skiffle i wczesny miejski blues to jeden pień, z którego później wyrósł rock and roll. Oto jak Van Morrison interpretuje kompozycję Leroya Carra In the Evening When the Sun Goes Down.

I na zakończenie tej prezentacji utworów wywodzących się z katalogu twórczości Leroya Carra, jego najsłynniejszy numer, czyli How Long Blues. Autorskie nagranie tego utworu otwarło to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, a zamkniemy tę audycję wykonaniem How Long Blues przez doktora Johna, Pita Jolego i Henry'ego Greya. To nagranie zostało zrealizowane specjalnie dla potrzeb filmu Clinta Eastwooda zatytułowanego Piano Blues, który to film ukazał się później w słynnej serii Martina Scorsese poświęconego stuleciu amerykańskiego bluesa. Dr. John, Pete Jolly, Henry Grey, How Long Blues. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

No, niby kołysanie reggae, ale też jakżeż bliskie temu kołysaniu, które niesie z sobą przesłanie bluesowe. A czemu taki właśnie wstęp muzyczny? Ano dlatego, że w tej audycji chciałbym zająć się bogactwem aranżacyjnym i brzmieniowym zespołu The Rolling Stones. Cóż zatem ma wspólnego ta regowata wersja Duck of the Bay z brzmieniem The Rolling Stones? Ano to, że głównym realizatorem tego nagrania i głównym wykonawcą jest Bobby Keys, saksofonista, który przez niemal pół wieku był w kręgu zespołu The Rolling Stones. Poznali się kiedyś hen-hen jeszcze w latach 60. podczas tournée The Rolling Stones po Stanach Zjednoczonych. I wtedy też okazało się, że Bobby Keys i Keith Richards urodzili się tego samego dnia w tym samym roku, czyli 18 grudnia 1943 roku. No więc tutaj więzy, że tak powiem, były naturalnie dosyć zadzierzgnięte. No a potem okazało się, że Bobby Keys zaprzyjaźnił się także z Mickiem Jaggerem. Przyjaźń z Mickiem Jaggerem miała swoje różne meandry. Jak głosi legenda, Jagger wyrzucił kiedyś z zespołu Bobby'ego Keysa, dlatego że ten pod wpływem różnych emocji, a także środków dopingujących, zafundował zespołowi kosztowną zabawę. Mianowicie zakupił wiele litrów najdroższego możliwego szampana, którym wypełnił wannę i zapraszał do kąpieli swoich kompanów. Ale kiedy Jagger stwierdził, że cały przychód zespołowy z koncertu, który właśnie się zakończył, został poświęcony na ową kosztowną kąpiel przez Bobby'ego Keysa, no to po prostu go zwolnił. Do końca nie wiadomo, na ile prawdziwa jest ta legenda, ale fakt, że współpraca Keysa z The Rolling Stones no, miewała swoje wzloty i upadki. Niemniej jednak trzeba przyznać, że w wielu, wielu koncertach i nagraniach towarzyszył on zespołowi, ubarwiając brzmieniem swojego saksofonu niewątpliwie brzmienie całego zespołu. Jak chociażby w najsłynniejszej chyba solówce Bobby'ego Keysa w utworze Brown Sugar. Ja wybrałem wersję koncertową tego właśnie utworu. Nie dość, że na saksofonie zagra tutaj Bobby Keys, to na gitarze towarzyszyć będzie Stonesom także Eric Clapton.

0: czy...
1: A skoro już jesteśmy przy Claptonie, to przecież Bobby Keys i Eric Clapton znali się niemal tak samo długo jak Stonesi z nim, bo poznali się w trakcie trasy koncertowej i pracy nad płytą w czasie, kiedy Clapton był bardzo związany z gromadą Delaney, Bonnie and Friends. I stąd też brzmienie saksofonu Bobby'ego Keysa słychać też na płycie Erica Claptona, tej jego pierwszej solowej, zatytułowanej po prostu Eric Clapton, z tego albumu Don't Know Why.

Archiwum nagraniowe Erika Claptona posłuży nam też jako pomost do krótkiej opowieści o innym muzyku, tak bardzo związanym i tak bardzo zasłużonym dla zespołu The Rolling Stones, który nigdy wszakże nie dostąpił zaszczytu zostania właściwym członkiem tej formacji, a mówię o basiście Darylu Jonesie, którego za chwileczkę usłyszymy w nagraniu Run So Far, pochodzącym z albumu Journeyman Erika Claptona z 1989 roku.

Daryl Jones, basista, to można powiedzieć najwierniejszy Stonesom muzyk, z którym zespół nagrał i wystąpił w niezliczonej ilości przypadków, a ta współpraca datuje się już od 1993 roku. Daryl Jones to przede wszystkim basista związany z oryginalnie ze środowiskiem jazzowym, no bo przecież basował w latach 80. z Milesem Davisem i stąd zdobył sobie renomę jednego z najwybitniejszych instrumentalistów na tego właśnie instrumentu. Współpracował także ze Stingiem, z Joe Cockerem, z Rodem Stewartem, no i także wtedy, kiedy pojedynczy członkowie The Rolling Stones potrzebowali basisty do swoich solowych nagrań. A my posłuchamy Daryla Jonesa w towarzystwie Stonesów i B.B. Kinga z albumu Króla Bluesa zatytułowanego Deuces Wild. Ta pieśń nosi tytuł Paying the Cost to Be the Boss. B.B. King, The Rolling Stones i Daryl Jones.

Kolejny artysta nie może się poszczycić zbyt długim stażem w gronie The Rolling Stones, ale myślę, że dosyć znaczącym, bo jakżeż zabrzmiałby ten utwór, gdyby nie jego harmonijka.

Miss You z albumu Some Girls, rok 1978. Tą solówką Sugar Blue niewątpliwie zdobył sobie sławę daleko wykraczającą poza dotychczasowe jego bluesowe dokonania. Pamiętam, że kiedy niedługo potem przyjechał do Polski, wspominał, że choć ta współpraca przyniosła mu niewątpliwą sławę, to nie ma najlepszych wspomnień ze współpracy, zwłaszcza z Mickiem Jaggerem, który nie potraktował jego wkładu w muzykę The Rolling Stones odpowiednio honorując ten wkład w sensie finansowym. My posłuchamy sobie Sugar Blue w dwóch nagraniach niewątpliwie bardzo związanych z naszym strumieniem głównym, czyli bluesem bluesem, bo oto Sugar Blue z Shimiką Copeland w nagraniu It's 2 AM z 2000 roku, a drugie nagranie pochodzi z albumu Williego Dixona Hidden Charms, tej płyty, za którą Willie Dixon, a więc per procura także i Sugar Blue, dostali nagrodę Grammy. Willie Dixon, Sugar Blue, Blues You Can't Lose.

Mówiłem, że jednym z najwierniejszych współpracowników zespołu The Rolling Stones, który nigdy nie dostąpił zaszczytu zostania pełnoprawnym członkiem, był Darryl Jones. Ale myślę, że status Chucka Lavella upoważnia go jeszcze bardziej do tego, żeby otrzymać legitymację The Rolling Stones. No ale to pewnie się nigdy nie stanie. Chuck Lavell uczestniczył w nagraniach wszystkich albumów zespołu The Rolling Stones od 1983 roku, no tam z wyjątkiem Bridges to Babylon. Także w koncertach towarzyszył tym pełnoprawnym członkom zespołu. Uważany jest za szefa muzycznego zespołu i podobno to on właśnie z Jaggerem przed każdym koncertem ustala tak zwaną setlistę. Z tego bogactwa nagrań Stonesów z Chuckiem Lavellem wybrałem koncertową wersję Little Red Rooster z albumu Steel Wheels Live. Dodatkowo jeszcze po raz kolejny w tym nagraniu ze Stonesami i z Chuckiem Lavellem pojawi się Eric Clapton.

0: Clapton.
1: A skoro już jesteśmy przy Chucku Lavelle, to nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby raz jeszcze przypomnieć jedno z najfantastyczniejszych nagrań instrumentalnych w historii światowej fonografii, czyli Jessica The Allman Brothers Band. W tym nagraniu dwa sola, gitarowe Dickiego Betsa i fortepianowe Chucka Lavella, są naprawdę ikoniczne.

Chuck Leavell zakończy tę audycję Bielszy odcień bluesa swoim solowym nagraniem. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Back to the Woods, na którym Chuck Leavell postanowił złożyć hołd znakomitym pianistom bluesowym z przeszłości. Wśród nagrań, które znalazły się na tej płycie, moim ulubionym jest Me and Me Streeter, które wprowadził do kanonu bluesowego Leroy Carr, no a Chuck Leavell pięknie, współcześnie zinterpretował. To był Bielszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

audycje, które stawały się monotematyczne, czyli zadawało się jakieś hasło, jakiś program i wokół tego przygotowywało się odpowiednie nagrania. I od czasu do czasu wracam z tą koncepcją także do pierwszego odcienia bluesa w Radiu Baobab. Tak też będzie i tym razem. Miałem różne pomysły. Były przecież w tym cyklu audycje poświęcone na przykład psom, kotom, duetom i rodzinnym, i takim nierodzinnym nagraniom, w których występują bracia lub siostry, no i tak dalej, i tak dalej. A w tej audycji będę razem z Państwem słuchał nagrań, które odnoszą się do jakżeż miłego otoczenia nas ludzi, czyli do ptaków. I oczywiście nie będzie to audycja o charakterze ornitologicznym, ale myślę, że to będzie okazja do tego, żeby przypomnieć sobie kilkanaście piosenek z różnych półek, z różnych epok, ale oczywiście każda z nich musi mieć jakiś swój bluesowy korzonek. Tak też się ma z pieśnią, która rozpocznie to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, czyli z utworem Bird of Paradise, czyli Rajski Ptak. To pierwszy wielki sukces Snowy'ego White'a jako solisty. Rok 1983 i wtedy Snowy White, już jako były gitarzysta Thin Lizzy, zadebiutował z albumem White Flames. I właśnie na tej płycie znalazło się owo nagranie o rajskim ptaku. Bardzo lubię brzmienie gitary Snowy'ego White'a. Jaka szkoda, że ze względów zdrowotnych nie występuje, ale przecież nagrywa. Także proszę śledzić nowości płytowe. Być może gitara Snowy'ego White'a będzie brzmiała także i w trzeciej dekadzie XXI wieku. A teraz raz jeszcze. 1983, Bird of Paradise.

Tak mi się wydaje, że jednym z najbardziej znanych utworów odnoszących się do naszych ptasich przyjaciół jest słynna pieśń Steve'a Millera, Fly Like an Eagle. Ale w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie będziemy słuchać wersji autorskiej, tylko moim zdaniem wcale nie gorszej, bo nowoorleańskiej, którą zaproponowali w 1992 roku na płycie Family Groove Neville Brothers, Fly Like an Eagle.

Ta pieśń ma też konotację naszą krajową, bo choć to jest stary, bardzo gospelowy hymn, to usłyszymy tę pieśń w wykonaniu Joanny Knitter i jej Folk Connection. Utwór nosi tytuł His Eye on the Sparrow, jego wzrok na wróblu. Jak już mówiłem, to jedna z najbardziej znanych pieśni gospelowej. Jej autorzy inspirowali się rozmową z przyjaciółką, która mimo wielkich przeciwności losowych i trudności zaufała Panu Bogu i powiedziała, że skoro on troszczy się o wróble, to z pewnością zatroszczy się też o nią. Stąd też refren tej piosenki. Jego oko spoczywa na wróblu, więc wiem, że patrzy też na mnie. Joanna Knitter, His Eye is on the Sparrow.

Jednym z najczęściej wspominanych w utworach muzycznych ptaszków jest robin, czyli po polsku rudzik. No bo też jest to bardzo miły ptaszek, taki ma sympatyczną mordkę, że tak powiem, czy też główkę z dzióbkiem. No a poza tym porusza się bardzo zgrabnie, stąd też jest świetną inspiracją dla autorów muzyki z tekstem. Jedna z najbardziej znanych piosenek o rudziku to utwór zatytułowany Rockin' Robin. Wersji jest mnóstwo, a ja zaproponuję teraz wersję Taj Mahala z płyty zawierającej piosenki okołobluesowe dla dzieci. Album nosi tytuł Shaking a Tail Feather, a w tej wersji usłyszymy Taj Mahala z Lindą Tillery. Rocking Robin.

0: all right down the street, just shaking his feathers. Po tej wesołej, zabawnej piosence pora na pieśń, no powiedziałbym smutną, można nawet powiedzieć tragiczną w swojej wymowie. Nosi ona tytuł Stool Pigeon Blues i jest to opowieść o gołębiu przygwożdżonym do stołu. Tak, proszę Państwa, bywało tak w przeszłości, że myśliwi, chcąc zwabić inne ptaki po to, żeby je ustrzelić, przywiązywali lub jakoś tam przyszpilali złapanego gołębia do stołu, a on, machając swoimi nieszczęsnymi skrzydłami, zwabiał inne zwierzęta, które wkrótce padały ofiarą strzelców. O tym nieszczęsnym procederze w przenośni obrazującej tragiczny los człowieczy opowie Lightning Hopkins z pieśni zatytułowanej Stool Pigeon Blues.
1: Good Lord, just let me live till tomorrow. I'm gonna send you another prayer. This is tape. Yes, till tomorrow. This black man gonna send you another prayer. You know, sometimes I begin to wonder what in the world am I doing over here?

I wracamy do pozytywnej i radosnej sfery ptasiej. To będzie piosenka o małym wróbelku, Little Sparrow. Zaśpiewa tę pieśń swoim krystalicznym głosem Leila McCullough.

Dzięcioł. Proszę Państwa, dzięcioł to jest po angielsku the woodpecker. I o dzięciole nie zaśpiewa, ale zagra Junior Watson, naśladując swoją gitarą charakterystyczny dzięcioli taniec. The Woodpecker, Junior Watson.

No, wrony też oczywiście są bohaterkami wielu pieśni. Jest wiele interpretacji utworu Tonego Joe White'a zatytułowanego As the Crow Flies. No bo crow to jest oczywiście wrona. Z dużym sentymentem odnoszę się do tej wersji, którą zaproponowali pod koniec lat 70. podczas ostatniego swojego spotkania muzycy grupy The Animals, kiedy to zebrali się, żeby nagrać album zatytułowany Before You Were So Rudely Interrupted. The Animals z Ericiem Bardonem As the Crow Flies.

Wracam do wróbla, do wróbelka, bo ta pieśń nosi tytuł Little Sparrow. Jej kompozytorką jest Dolly Parton, ale my usłyszymy ten utwór w bardziej około bluesowej wersji. Zaśpiewa Little Sparrow Betty LaVette.

0: Dove, czyli gołąb, też bywa częstym bohaterem inspirującym twórców pieśni, no także tych około bluesowych. O białym gołębiu, White Dove, zaśpiewa Sherman Holmes, jeden z uczestników słynnej formacji The Holmes Brothers. To nagranie pochodzi z jego solowej płyty zatytułowanej The Richmond Project.
1: In the deep rolling hills.

Gatunków gołębi jest mnóstwo. Jest też taki, który chyba nie występuje pod naszymi szerokościami geograficznymi. Ten gatunek nazywa się po angielsku mourning dove. Owo mourning jest związane z smutnym zawodzeniem, jakie te ptaki wydobywają ze swoich organów głosowych. Polska nazwa tego gołębia brzmi gołębiak długosterny. No ale my zatrzymamy się przy oryginalnej nazwie, czyli mourning dove. O tym ptaku i o smutnym śpiewie zagra i zaśpiewa Duke Robillard.

I na koniec mam jeden z najsłynniejszych standardów bluesowych, który nosi tytuł Stormy Monday, czasami Stormy Monday Blues. Zapytają Państwo, gdzie tu jest ptasi element. W pewnym momencie w tekście padają słowa The eagle flies on Friday, czyli można by przetłumaczyć dosłownie orzeł odlatuje w piątek. Ale to jest pewien skrót myślowy, idiomatyczny. W piątki bywały i nadal bywają pewnie i tu, i tam wypłaty. A Silver Eagle to jest w potocznej nazwie amerykański środek płatniczy. A najczęściej moneta, ale czasem w slangu po prostu mówi się, że eagle to są pieniądze. Posłuchajmy Stormy Monday w klasycznym wykonaniu Chrisa Farlowa i jego zespołu, który też ma w swojej nazwie ptasie odniesienie. Chris Farlow and the Thunderbirds. Stormy Monday. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: A w Bielszym odcieniu bluesa wita słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki, czyli gospodarz tego popularnego cyklu. Dzisiaj rozpoczniemy od nagrania, które nie nawiązuje bezpośrednio do naszej bluesowej tradycji, ale nawiązuje do współczesności, do tego, co nas otacza teraz codziennie, czyli do takiego podstawowego braku bezpośredniego kontaktu między nami. Oczywiście radio daje taki kontakt, ale daje ten kontakt głównie dlatego, że w radiu brzmi muzyka. A więc na początek The Wait Robiego Robertsona to przebój, nie przebój, bo to nigdy nie było tak, że ten utwór trafił gdzieś wysoko na listy przeboju w wykonaniu oryginalnym grupy The Band, ale od 1968 roku, czyli od tego momentu, w którym The Wait powstało, utrzymuje się legenda wokół tej kompozycji. Doczekała się ona dziesiątek, jeżeli nie setek różnych interpretacji, czasami nawet chyba może bardziej popularnych niż oryginał. A w 50-lecie powstania utworu The Wait Robbie Robertson postanowił wspólnie z grupą swoich przyjaciół wykonać zupełnie nową wersję tego utworu. To znaczy linia melodyczna, słowa te same, ale wykonawcy rozproszeni po całym świecie. Bahrajn, Japonia, Włochy, Jamajka, Indie, Kongo, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Robbie Robertson w roli głównej, sekcja, niezwykła, Ringo Starr i James Hutchinson, a do tego artyści śpiewający, grający na różnych instrumentach, czasami bardzo oryginalnych, rozproszeni po całym świecie. Producent Mark Johnson wspólnie z synem Robertsona Sebastianem przez półtora roku jeździli po wszystkich kontynentach, spotykali się z różnymi muzykami i nagrywali ich partie pod tę sekcję, którą, jak już mówiłem, tworzyli Ringo, James Hutchinson i sam Robbie Robertson. Powstała z tego wersja zupełnie niezwykła, która rzeczywiście uświadamia nam, że muzyka i muzyczna przyjaźń jest ponad wszelkimi granicami i wszelkimi barierami. I niech nas dzisiaj ten utwór również w ten sam sposób ponad wszelkimi podziałami połączy.

Po sukcesie Bona Ivera pojawił się w Polsce taki młody człowiek z gitarą, śpiewający muzykę folkową, i ten człowiek ma pseudonim Fismol. I Fismol jest jakimś ewenementem, bo w sumie nie było go w mediach głównego nurtu, a na przykład jego naprawdę typowo folkowy numer, jeden z takich najbardziej znanych, ma ponad 8 milionów odtworzeń na YouTubie, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Ale Fismol niedawno wydał nowy numer i ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu jest to utwór w języku polskim. A ja lubię bardzo, jak Fismol śpiewa po polsku, i ludzie chyba też lubią. Sprawdźmy, jak państwo. Utwór nosi tytuł Poruszenie.

Ja teraz chciałbym zaprezentować Państwu piosenkę zespołu, który nie jest tak bardzo znany jak Fismol czy Bob Dylan. Zespół nazywa się Lula Wiles i jest to kobiece trio ze Stanów Zjednoczonych, które na samym początku grało głównie muzykę folkową ze skrzypcami, gitarami akustycznymi i śpiewaniem na głosy, a ostatnio poszły dziewczyny trochę bardziej w kierunku Amerykany, przynajmniej tak mi się wydaje. Przed Państwem zespół Lula Wiles w piosence The Way That It Is.

Zespół Lula Wiles używał trochę brzydkich słów, a teraz będzie Leski, który zazwyczaj tych brzydkich słów nie używał, a tutaj proszę bardzo, zdarzyło mu się i to w utworze singlowym i to świeżutkim, bo miał premierę dopiero co. Utwór nosi tytuł Chiny i możemy go zaprezentować, bo przecież nie boimy się słowa dupa, prawda?

0: No i widzicie Państwo, folkowe kawałki nie muszą być wcale takie nudne i grzeczne. Może się pojawić pazur. No właśnie chciałam to udowodnić, bo jest taki stereotyp muzyka folkowego, takiego Wertera z gitarą.
1: Ja chciałbym przejść teraz do jednego z najpopularniejszych, przynajmniej na zachodzie, zespołów okołofolkowych ostatnich przynajmniej 10 lat. I mówię tutaj o zespole Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Tą piosenkę słyszeliście Państwo prawdopodobnie w wielu różnych reklamach i w reklamach głównie anglojęzycznych, ale jednak, jeżeli rozpoznacie Państwo ten temat, to tak, jest to właśnie Edward Sharp i jego banda. Piosenka nosi tytuł Home.

teraz nie będzie to stricte folkowy zespół, ale uważam, że jego wokalistka, czyli Natalia Grosiak, ma w sobie bardzo taką, zwłaszcza w swoim głosie przede wszystkim, taką melodyjność i dźwięczność folkową. I tym bardziej tutaj będziemy słuchać specyficznego wykonania. To jest akustyczna sesja z lasu, proszę Państwa. Nawet jakiś komentarz się pojawił na YouTubie pod tym numerem, że idziesz sobie, człowieku, na grzyby, a tu mikromusic. Pewnie tak było. W każdym razie utwór zatytułowany Synu w wersji akustycznej z lasu.

Teraz będzie nieoczywiście, dlatego że będzie znowu polska artystka, ale za to po angielsku, czyli Julia Pietrucha. I nowa aranżacja jej piosenki Growl It, która pochodzi z płyty Folk It Tour i na której grała też między innymi Marta Zalewska, którą serdecznie pozdrawiamy. Julia Pietrucha.

0: Kolejnym wykonawcą w dzisiejszej audycji będzie znany państwu, mam nadzieję, Sean Rowe.
1: Na pewno znany z naszych audycji, bo już go prezentowaliśmy kiedyś.
0: Facet o kompletnie niepowtarzalnym głosie. To będzie taki troszeczkę wyjątek z jego twórczości, bo Sean Rowe zazwyczaj nagrywa płyty w ten sposób, że 80% materiału na płycie to są głównie piosenki z towarzyszeniem gitary i kompletny minimalizm, ale wszystkie single okraszone są zawsze dużym aranżem i takim, że tak powiem, powodującym to, że większość piosenek powoduje drganie przynajmniej mojego ciała. Tutaj ostatni singiel Seana Rowe'a, który pojawił się w styczniu 2021 roku. Piosenka nosi tytuł Fire and Brimstone.

0: Jak powiedziałeś, że facet o niepowtarzalnym głosie, to myślałam, że powiesz, że facet o niepowtarzalnej brodzie.
1: Brodzie również. I jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę sprawdzić, co tam Sean Rowe wyrabia aktualnie, to znamienite jest to, że od ponad roku co tydzień w niedzielę Sean Rowe występuje w koncertach domowych, które streamuje bezpośrednio ze swojego domu. I co należy tutaj dostrzec, to to, że właściwie każdy z tych koncertów jest, no, przynajmniej pod względem repertuarowym, zupełnie inny.
0: Zupełnie zaskakująco wracamy znowu do naszego rodzimego kraju, a tam młodzież, proszę Państwa, 20-letnia Patrycja Wolska, występująca jako Wolska po prostu, która właśnie wydała drugi singiel noszący tytuł Kaput. Ona bardziej romansuje z takim alternatywnym popem, ale też wydaje mi się, że ma w sobie taką folkową energię i właśnie dlatego postanowiłam Państwu ją zaprezentować. Dodatkowo słyszałam z nią niedawno wywiad i mówiła o tym, że wszyscy jej mówią, że jest jeszcze taka młoda i nic nie wie, a z kolei chwilę przed nią mówiła w wywiadzie druga artystka, jej równolatka, która z kolei mówiła, że o, że jakby chciała zrobić wielką karierę, to już jest za późno, że powinna była wcześniej. I tak sobie pomyślałam, że ciężko być dziewczyną w dzisiejszych czasach. Także posłuchajmy z życzliwością Wolskiej Kaput.

0: nadziei mój gruz.
1: No a teraz przechodzimy do artysty, o którym wspomniałem na samym początku i na razie nie powiem, kto to jest, o czym śpiewa i na czym gra, ale posłuchajcie Państwo i powiemy więcej zaraz po piosence.
2: Co dzień chmury zwiedza moja głowa, sami specjaliści w nowomowach, tyle to razy pisałem od nowa.

Skarbie, od teraz serce bije mi sprawnie, ale obydwoje wiemy, że jest dość delikatne. Nawet jeśli nowe kupię, nie wiem, czy je tak polubię.

0: No, nie wiem jak Państwu, ale ten kawałek bardzo mocno kojarzy mi się z folkiem, przede wszystkim przez wyrazowość, przez instrumentację. No, jeżeli chodzi o tekst, może trochę mniej, ale jednak ten folkowy minimalizm i zaśpiew u tego artysty występuje. Żeby w końcu zdradzić, kimże jest ten wykonawca, to jest to jeden z aktualnie najbardziej popularnych raperów wśród młodzieży, taki w przedziale od 13 do 20 roku życia. I ten wykonawca nazywa się Sobel, a piosenka nosiła tytuł Każdego dnia. No, nie wiem, co ty myślisz, ale jeżeli piosenki tego gościa są na pierwszym miejscu listy na czasie YouTube'owej, to wydaje mi się, że o czymś to świadczy i taka potrzeba takiej muzyki gdzieś tam w młodych Polkach i Polakach istnieje.
1: Ja się zawsze cieszę, kiedy jakiś młody artysta przemyca do muzyki popularnej elementy żywej muzyki, czy to folku, czy rocka, czy bluesa, bo to zawsze jest jakimś dobrym sygnałem i zazwyczaj sprawia, że ta muzyka się rozwija. Teraz będzie utwór z najbardziej folkowego filmu, jaki widziałam w życiu, no może poza filmem braci Coen, Inside Llewelyn Davis, czyli z filmu Once, który bardzo lubię i ogromnym sentymentem go darzę. I też uwielbiam głos Glenna Hansarda, bo jest, nie wiem, ma w sobie jakieś takie ciepło i tak jakoś mnie uspokaja. I myślę, że to będzie doskonały numer na optymistyczne, jak zawsze, zakończenie naszej audycji.
0: Chciałem tylko dodać, że tenże film, do którego bardzo często wracamy, to jest akurat taki film, do którego ścieżkę słysząc rozpłakuje się właściwie natychmiast i łzy ciekną jak grochy.
1: Ale ten utwór akurat nie jest taki bardziej z tych poprawiających nastrój niż wzruszających.
0: I tym optymistycznym jakże akcentem żegnamy się z Państwem. Piosenki specjalnie dla Państwa, jak zwykle, z dziką przyjemnością prezentowali
1: Kurecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Ta piosenka została wyróżniona przez The Blues Foundation, czyli przez to zacne grono, które co roku obraduje, żeby wyróżnić znaczące postaci, znaczące zespoły i znaczące zjawiska muzyczne z lata ubiegłego. To grono uznało, że Tommy Castro i jego pieśń zatytułowana Somewhere została nominowana do tytułu piosenki roku, obok czterech innych piosenek, ale w przypadku Tommy'ego Castro niezwykłe jest to, że poza tą jedną nominacją tyczącą Song of the Year ma jeszcze nominacji 5. Ma szansę być uznanym Entertainer of the Year, również wspomniany wcześniej album może zostać uznany albumem roku. Jego zespół, czyli Tommy Castro and the Painkillers, może zostać uznany zespołem roku. Dodatkowo jeszcze ten sam album może zostać uznany za najlepszy współczesny bluesowy album roku. I wreszcie sam Tommy Castro może stać się bluesrockowym artystą roku. No więc zachwycony tymi wszystkimi wyróżnieniami, pomyślałem sobie, że należałoby Tommy'emu Castro oddać też należną mu cześć w pierwszym odcieniu bluesa. A dodatkowo jeszcze wiąże z nim różne bardzo sentymentalne, dla mnie istotne wspomnienia. I tę audycję wypełnię nagraniami Tommy'ego Castro, przy czym nie będą to chronologicznie ustawione nagrania z jego dyskografii, ale raczej będą to nagrania, w których występuje on jako artysta towarzyszący lub współpracujący z innymi swoimi bluesowymi przyjaciółmi. Pierwsze nagrania Tommy'ego Castro, które ja znam, pochodzą z 1993 roku. Tommy nie był wówczas nastolatkiem, tylko już całkiem dojrzałym mężczyzną, no ale wcześniej raczej dawał znać swoją gitarą, mniej głosem w zespołach, których nie był liderem. A w 1993 roku ukazał się album firmowany przez trzy nazwiska: Johnny Nitro, Kevin Russell i właśnie Tommy Castro. Ta trójka nagrała płytę zatytułowaną San Francisco Blues Guitar Summit Volume 3. Johnny Nitro i Kevin Russell to trochę starsi od Tommy'ego znakomici gitarzyści, specjalizujący się w takim ostrym rock bluesowym graniu. I właśnie z tego albumu San Francisco Blues Guitar Summit teraz przypomnimy jedno z pierwszych nagrań Tommy'ego Castro, w którym jego nazwisko występuje już jako istotny element komercyjny. Tytuł tego nagrania: You Know I Love You.

tym samym 1993 roku ukazał się pierwszy solowy album Tomiego Castro i jego zespołu, czyli tak naprawdę firmował tę płytę zespół Tommy Castro Band. Płyta nosiła tytuł No Fooling i została zarejestrowana na żywo w zacnym bardzo klubie w San Francisco o nazwie Saloon, w którym występowali w latach 90. różni znakomici blues rockowi muzycy. Oto Tommy Castro Band w nagraniu All Night Long.

Wspominałem, że mam różne bardzo sentymentalne wspomnienia z moich kontaktów z Tomim Castro i oto pierwsze z nich. W 1995 roku byłem kilka dni w San Francisco i udało mi się nawiązać kontakt z wcześniej poznanym na festiwalu Rawa Blues Edem Chmielewskim, Edwardem Chmielewskim po polsku, szefem wytwórni Blind Pig, który zaprosił mnie na koncert wschodzącego artysty, z którym jego firma Blind Pig właśnie podpisała kontrakt nagraniowy. Tym artystą był Tommy Castro. No i udaliśmy się właśnie do owego saloon, w którym Tommy Castro miał bawić nas swoją muzyką. Na pełny koncert zespołu Tommy'ego Castro przyszło nam czekać ponad półtorej godziny. Okazało się bowiem, że perkusista, który zmierzał na ten koncert z sąsiedniego Oakland, miał po drodze wypadek, czyli złapał gumę. Jakoś nie mógł sobie z tym specjalnie poradzić i bardzo się spóźniał na koncert. Tommy Castro postanowił wypełnić ten czas oczekiwania solowym recitalem, który wypełnił bluesowymi i rock'n'rollowymi, w zasadzie bardziej rock'n'rollowymi standardami, czyli on sam ze swoją elektryczną gitarą. I było to zupełnie niesłychane półtorej godziny, bowiem okazało się, że Tony Castro, poza tym, że świetnie gra i świetnie śpiewa, to jest też wspaniałym tak zwanym entertainerem, bo bawił z publiczność oczekującą na przyjazd perkusisty nie tylko muzyką, ale i opowiadanymi anegdotami. Nie wiem, czy może to tak wynika ze wspomnień, ale nie wiem, czy nie bardziej zapamiętałem owych 90 minut w jego solowym wykonaniu niż całego koncertu. Tak czy owak przedstawił wówczas już zespołem repertuar ze swojej pierwszej płyty nagranej dla wytwórni Blind Pig, a płyta ta nosiła tytuł Exception to the Rule i oto właśnie tytułowe nagranie z tego albumu.

Tak jak już wspominałem, w tym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa nie będziemy śledzić dalszych losów nagraniowych Tomiego Castro i jego zespołu, tylko żeby uatrakcyjnić troszkę tę narrację, postanowiłem prześledzić jego współpracę z innymi artystami na przestrzeni ostatnich prawie 30 lat. I tak oto w 1998 roku w tym samym saloon, w tym samym lokalu, w którym miałem okazję go słuchać, nagrano też prawie na żywo płytę artystki o imieniu Kathy, o nazwisku Lemons, i ona właśnie zaprosiła do nagrania Tomiego Castro. Z tej płytki chciałbym teraz przedstawić Państwu utwór będący kompozycją Tomiego Castro, zatytułowany Taking a Train.

kwota nagrody, jaką może otrzymać ktoś, kto ich wyda odpowiednim służbom. No a ci trzej na zdjęciach to artyści związani z bluesrockowym graniem, czyli Jimmy Hall, Lloyd Jones i właśnie Tommy Castro. Do tego jeszcze atrakcja zupełnie niezwykła, czyli towarzyszący im zespół podstawowy w składzie Reese Winans, Hammond B3, Tommy Shannon, gitara basowa i Chris Layton, perkusja, czyli fantastyczna sekcja klawiszowo-rytmiczna, która przecież przez wiele lat towarzyszyła Stevie'emu Rayowi Vaughanowi. Reese Winans, Tommy Shannon and Chris Layton oraz trzej panowie, o których wcześniej wspomniałem. To płyta bardzo atrakcyjnie brzmiąca, ale nagrana gdyby troszkę w pośpiechu i chyba pozbawiona odpowiedniej promocji, a szkoda, bo jest tutaj 11 znakomitych numerów, z których na tę okoliczność wybrałem kompozycję Tommy'ego Castro zatytułowaną Whole Lotta Soul.

jednym z najbliższych duchowo gitarzystów bluesowych był i jest dla Tommy'ego Castro Elvin Bishop. On też od czasu do czasu uczestniczy w słynnych rejsach po Morzach Karaibskich, które są współorganizowane przez Tommy'ego Castro pod hasłem The Legendary Rhythm and Blues Cruise. W 2008 roku ukazał się album Elvina Bishopa zatytułowany Blues Rolls On i na tej płycie Tommy Castro zagrał wspólnie z Elvinem Yonder's Wall.

Także damy bluesa amerykańskiego ubiegają się od czasu do czasu o współpracę z Tomim Castro. Za chwilę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Love and Attention, w którym gitara Tomiego Castro towarzyszy zespołowi Diany Bogart, znakomitej saksofonistki, która zaprosiła Tomiego Castro do nagrania albumu 11 Hour w 2009 roku. Oto Diana Bogart i Tommy Castro, Love and Attention.

Wspomniałem już o owych rejsach bluesowych, które są organizowane na luksusowych statkach krążących po Morzach Karaibskich, a największą atrakcją tych rejsów są właśnie bluesowe koncerty. Wiodącą rolę w wielu z nich wiedzie Tommy Castro. Są one także uwieczniane w postaci pełnych relacji na płytach. I tak oto w W 2011 roku ukazał się album zatytułowany Tommy Castro Presents The Legendary Rhythm and Blues Review. I jest to wierny zapis świetnych żywiołowych koncertów realizowanych właśnie na statku podczas takiego rejsu. W roli głównej Tommy Castro, a wśród zaproszonych gości wiele znakomitości. Michael Burks, już nieżyjący, Rick Estrin, Theodis Ailey, no ale są także kobiety. Proszę posłuchać fragmentów dwóch wspaniałych koncertów żywiołowych wykonawczyń bluesa, czyli Genevieve Magnus i Sister Monique Parker. W obu tych nagraniach usłyszymy także Tommy'ego Castro. Genevieve Magnus wykona utwór zatytułowany Thing, a Sister Monique Parker Never Say Never.

0: Thank you.
1: Give it up for Sister Monica. That's the blues right there.
0: Thank you.
2: Jeszcze dwa przykłady wspaniałej współpracy Tomiego Castro z kobietą bluesa. Tym razem mowa o Tashi Taylor. W 2014 roku Tommy Castro zaprosił Tashę do nagrania swojego albumu The Devil You Know, a dwa lata później Tasha Taylor odwzajemniła mu się i zaprosiła Tomiego Castro do studia i wspólnie zrealizowali album zatytułowany Honey for the Biscuit. Oto Tasha i Tommy w nagraniach The Whale Have Swallowed Me oraz Same Old Thing.

Kończymy prezentację nagrań Tomiego Castro, artysty, który wreszcie doczekał się uznania należnego mu przez The Blues Foundation. Przyjaciel Tomiego, Mike Zito, wymyślił w 2019 roku album poświęcony twórczości Chucka Berry'ego. Prosty tytuł tej płyty, Rock and Roll, a Tribute to Chuck Berry. Mike Zito zaprosił do nagrania tej płyty wielu znakomitych artystów z okolic rocka i bluesa. Wśród nich znalazł się także i Tommy Castro. I oto Mike Zito i Tommy Castro w nagraniu Reeling and Rocking, które kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa, w którym jak zawsze przez radio przemawiał do patronek i patronów, słuchaczek i słuchaczy Jan Chojnacki.

Devil Went Down to Georgia, wielki przebój The Charlie Daniels Band z 1979 roku, czołówka listy przebojów, także nagroda Grammy za najlepsze wykonanie wokalne muzyki country. Z całą pewnością Devil Went to Georgia to największy i można powiedzieć, że w zasadzie jedyny wielki przebój Charlie'ego Danielsa, ale jego zasługi dla muzyki amerykańskiej, zwłaszcza tej muzyki z południa, Southern Rocka, jego zasługi są nie do przecenienia. Jako jednemu z nielicznych muzyków sesyjnych, Charlie Daniels zdołał osiągnąć coś jednak na kształt statusu supergwiazdy. Bo przecież i występował na Super Bowls, i grał w Białym Domu, i otrzymywał najwyższe wyróżnienia, oczywiście w swoim gatunku. Został wprowadzony do Grand Ole Opry i został wprowadzony do Country Music Hall of Fame. Odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie dziesiątki wspaniałych nagrań, a jego kariera zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 60., kiedy to opiekun jego i przyjaciel Bob Johnston, znakomity i znany producent, wprowadził go w krąg muzyki Boba Dylana.

Lejla e Delay z albumu Nashville Skyline i Wigwam z płyty Self Portrait. Na przełomie lat 60. i 70. w ten oto sposób wchodził Charlie Daniels za pośrednictwem Boba Johnstona w świat wielkiej muzyki w Nashville. W tych nagraniach z Dylanem towarzyszył Bobowi głównie na basie, czasami na gitarze. Także w tym samym czasie uczestniczył jako skrzypek sesyjny w nagraniach wielu innych znakomitości tamtego czasu. Jak chociażby nagrywał i koncertował z Leonardem Cohenem, no a także z Ringo Starrem.

0: Charlie Daniels urodził się w północnej Karolinie, ale całe swoje życie artystyczne związał z Tennessee. Stąd też wywodzi się jego idea corocznych imprez artystycznych związanych z tym stanem i z muzyką, która w tym stanie rozwija się w sposób najbardziej kwitnący. Stan Tennessee ma przydomek Volunteer State, stąd nazwa cyklu tych imprez The Volunteer Jam. Po raz pierwszy Charlie Daniels i jego zespół zorganizowali taki Volunteer Jam w 1974 roku. I do 1996 zorganizowano 16 tego typu przedsięwzięć. Potem była przerwa, a w XXI wieku po 2014 roku wznowiono organizację koncertów, dzięki czemu publiczność mogła przez te kilkadziesiąt lat na żywo uczestniczyć w kontakcie z tak znakomitymi wykonawcami jak The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchett, Wet Willie, Tammy Wynette, B.B. King, Little Richard, Kris Kristofferson, no i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego bogactwa wybrałem dwa nagrania. Jedno z udziałem Teda Nugenta, który wykona żywiołowo słynne Carol Chucka Berry'ego, oczywiście w towarzystwie muzyków Charlie'ego Danielsa, a następnie piękny Down Home Blues, w którym główną rolę odgrywa Papa John Creech. Dwa nagrania z Volunteer Jam numer 4 z 1978 roku.
1: We'd like to present you to a fella here that we just met for the first time this weekend. He's one hell of a fine guy, even wears a cowboy hat. This is Ted Nugent.
2: So there I was just at home kind of hanging out, you know what I mean? And I said, Johnny, do they rock and roll when you volunteer?

Charlie Daniels znany był też ze swojego zaangażowania w bieżącą politykę amerykańską. Nie krył się ze swoim prawicowym spojrzeniem na rzeczywistość, prawicowo-patriotycznym należałoby dodać. W swoim repertuarze miał sporo własnych utworów poświęconych właśnie tematyce patriotycznej. W 2010 roku zebrał 15 pieśni patriotycznych i pomieścił je na płycie zatytułowanej Land That I Love. Oto dwa nagrania z tego albumu świadczące o owym patriotycznym zaangażowaniu Charlie'ego Danielsa. Still in Saigon i Iraq Blues.

Po 45 latach, od pierwszego kontaktu z Bobem Dylanem i od nagrań wspólnych, Charlie Daniels powrócił do repertuaru Dylanowego i w 2014 roku opublikował album zatytułowany Off the Grid, Doing It Dylan. Płyta zawiera 10 kompozycji Boba Dylana, oczywiście we własnych aranżacjach współczesnych Charlie'ego Danielsa. Z tego albumu wybrałem kołyszącą wersję Gotta Serve Somebody. Charlie Daniels Band w hołdzie Bobowi Dylanowi.

Na zakończenie muzycznego wspomnienia Charlie'ego Danielsa i jego muzyki nagranie jeszcze raz nawiązujące do pamięci o Stevie'm Rayu Vaughanie. Utwór nosi tytuł Jamming for Stevie. Charlie'emu Danielsowi towarzyszy tu także gigant muzyki country Brad Paisley. To jest dla mnie taka kwintesencja southern rockowego, jamowego grania. Z tymi dialogami gitarowymi i z tym pulsem tak charakterystycznym dla muzyki amerykańskiego południa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Siostry i bracia, pamiętajcie o Charlie'm Danielsie.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa będzie absolutnie niezwykłe, inne od wszystkich dotychczasowych. No i tak to się kiedyś musiało stać po tych 45 latach. Ale proszę się nie obawiać, to nie oznacza, że z czymś się rozstajemy, z czymś się żegnamy. Nie. Wyjaśnię, o co chodzi. 26 sierpnia 2020 roku, w 77. rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy, wymyśliłem sobie audycję dla Radia Nowy Świat, w której przez godzinę prezentowałem nagrania Tadeusza Nalepy i łączyłem to moimi o Tadeuszu wspomnieniami. Odsłuchałem tę audycję kilka godzin potem i muszę Państwu powiedzieć, że wzruszyłem się. Oczywiście nie moimi zapowiedziami, ale tym, jak ta muzyka ciągle pięknie porusza i wzrusza. No i właśnie, raz jeszcze powiem, wzruszyłem się. I pomyślałem sobie, że może to jest właśnie ten moment, w którym dobrze byłoby posłuchać przez godzinę muzyki Tadeusza Nalepy bez żadnego gadania. Ot tak, żeby wejść w jego muzyczny świat i żeby wspomnieć go jako tego naszego bluesowego przewodnika. No i tak to dzisiaj będzie. Będzie ponad 60 minut z muzyką Tadeusza Nalepy. Będzie to taka podróż w czasie przez lata i różne okresy jego działalności. Ale nie będę ani zapowiadał, jakie tytuły, ani opowiadał o tym, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak pięknie było, bo ta muzyka obroni się sama. Także, bracia i siostry, wzruszmy się razem i wspominajmy Tadeusza Nalepę.

kładę szule jej ciało. Skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało.

nie wiem jak to się stało. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować.

0: Dziękuję.
1: Radio Baobab.

God, that was fucking badass shit. Badass.

in this country. What's America? What's America?

0: Thank Eric you. Clapton, please, on vocal.
1: Po wysłuchaniu Crossroads z Wheels of Fire pan Andrzej zrozumiał, co w nim go zauroczyło. Ten niesamowity gitarowy riff, który nie przeszkadza w słuchaniu utworu, tylko podkreśla jego myśl przewodnią i jest jej kontynuacją. No i w kolejnych utworach Andrzej chciałby to potwierdzić. Tak chociażby jak i w tym, nieco krótszym i nieco mniej może dynamicznym, ale jakżeż przekonującym. J.J. Cale, utwór nosi tytuł Guitar Man z albumu This Town.

I znowu przywołuję tutaj opis Andrzeja Marchewicza, autora zestawu tej audycji. Pisze Andrzej, że kolejna solówka, która nie przeszkadza w słuchaniu utworu, tylko potwierdza jego klimat. To jest solówka, którą zagrał Coco Montoya w utworze Mail Order Mystics zamieszczonym na płycie Johna Mayela zatytułowanej Wake Up Call.

Kolejne nagranie, jak sam pan Andrzej pisze, jest dla niego trochę zaskakujące, bo w zasadzie nie spodziewałby się, żeby taka ciekawa i ciepła solówka zaistniała na nagraniu grupy ZZ Top. A okazuje się, że to możliwe. Oto Over You z płyty La Futura.

A teraz, jak pisze pan Andrzej, wykonawca, którego solówki współgrają z klimatem utworów niemal doskonale, to Snowy White. Usłyszymy go w utworze Why Do You Still Have the Blues z płyty The Situation.

Kolejny przykład na potwierdzenie idei pana Andrzeja pochodzi z albumu brytyjskiego zespołu King King. Płyta nosi tytuł Standing in the Shadows, a utwór Coming Home.

No i dochodzimy do momentu, w którym Andrzej objawia coś bardzo osobistego, bo pisze: ta solówka spowodowała, że zdecydowałem się na propozycję tej audycji. No i do tego jeszcze ten bas, czyli współgranie instrumentów Alvina Lee i Leo Leonsa. A chodzi o utwór 50,000 Miles Beneath My Brain zespołu 10 Years After z albumu Cricklewood Green. Następne nagranie, jak twierdzi pan Andrzej, nie wymaga komentarza, bo to jest Jeff Beck. A chodzi o Jeff's Blues, jego popisowy numer z okresu współpracy z The Yardbirds.

okazuje się, że takie pełne dynamizmu solówki towarzyszące stylistyce shuffle też mogą przemawiać do wyobraźni Andrzeja Marchewicza, naszego patrona. Bardzo ciekawa solówka, pisze w swoim liście do mnie, wykonana przez Magica Slima w utworze Jealous Man. Ja pamiętam też koncertowe wykonanie tego właśnie utworu przez Magic Slima na festiwalu Rava Blues.

Peter Green. To według Andrzeja kwintesencja gry na gitarze. I tego można słuchać i słuchać. A dla potwierdzenia tych słów pan Andrzej proponuje nagranie Slabo Day Petera Greena z płyty Blues by Green.

Przenosimy się teraz w nieco inne rejony i będzie to Latin Blues, czyli specjalność Javiera Vargasa. Z płyty zatytułowanej Texas Tango usłyszymy Ain't Got Nowhere to Go.

I na koniec, bo zbliżamy się już do końca tej audycji, proponuje pan Andrzej podsumowanie wspaniałych solówek i tym podsumowaniem będzie coś, co zagrał Eric Clapton w utworze Comeback Baby z płyty Reptile.

0: Have mercy.
1: Słuchaliśmy razem z Państwem wyboru Andrzeja Marchewicza, naszego wspaniałego patrona i słuchacza, a ja na koniec już absolutnie chciałbym dorzucić moją ukochaną solówkę gitarową. Trwa ona zaledwie 20 sekund. Rozpoczyna się mniej więcej w 68 sekund od początku tego nagrania. A jest to nagranie Stevie'ego Ray'a Vaughana zatytułowane The House is Rocking. Jakżeż krótkie, jakżeż konkretne i jakżeż dopasowane do koncepcji utworu. Stevie Ray Vaughan to był pierwszy odcień bluesa, którego program przygotował Andrzej Marchewicz. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Prowadziła mnie do wniosku, że skoro gwizdanie zazwyczaj jest oznaką dobrego humoru, no to dlatego gwizdzemy również wtedy, kiedy porozumiewamy się z naszym najlepszym przyjacielem, czyli z psem, prawda? No na pieska, czy do pieska się gwizdzę. Pewnie dlatego, że te częstotliwości jakoś piesku, czy pieskowi konkretnie, dobrze robią i odpowiadają. Skoro już o piesku mowa, to połączmy ten wątek psi z wątkiem muzycznym i pewna oczywistość się nasuwa w tej sprawie, czyli Walking the Dog i Rufus Thomas, czyli kompozytor tej właśnie pieśni. I rzeczywiście nie dość, że ją skomponował, że zaśpiewał, że nagrał, no to jeszcze podczas tego nagrania gwizdał. Do tego dołączymy jeszcze jeden utwór Rufusa, poświęcony tematyce zwierzęcej, a konkretnie kurczęcej, Do the Funky Chicken. Dwa razy Rufus Thomas.

artyści z kręgu Southern Rocka, amerykańskiej muzyki południa. Tam gwizdanie, zwłaszcza takie krótkie fiutnięcie na paluchach, świadczy o tym, że artysta jest we właściwym miejscu i z właściwym audytorium się komunikuje. Takie gwizdnięcie na palcach, czy na estradzie, czy w studiu, świadczy tylko o tym, że artysta podkreśla: jestem muzykiem rockowym i szukam z wami gwizdzącego kontaktu. Taki rodzaj gwizdania występuje i w sztuce nagraniowej, i estradowej grupy Molly Hatchet, która za chwileczkę w dwóch nagraniach się zaprezentuje, koncertowym Flirting with Disaster i studyjnym Miss Saturday Night. Molly Hatchet.

Formacja, której sława wydaje się nie gasnąć nigdy, co nie jest do końca zrozumiałe dla nas tutaj po tej stronie Atlantyku, no ale trzeba by było wejść w klimat tego czasu, kiedy Grateful Dead w klimacie absolutnego muzycznego i nie tylko muzycznego wyzwolenia święcili swoje największe sukcesy. Podobno Grateful Dead ponad 60 razy zagrali w Fillmore West w ciągu zaledwie 3 lat istnienia tego lokalu w wersji oryginalnej. Jedna z najbardziej wczesnych znanych płyt Grateful Dead nosiła wręcz tytuł Fillmore West 1969. I właśnie z tego czasu chciałbym przywołać bluesową wersję grupy Grateful Dead w nagraniu I'm a King Bee.

0: Oczywiście nie tylko zespoły te z kręgu rockowego czy blues rockowego gościły w Fillmore West, także wielcy soliści. Wśród nich jedna z największych postaci tego czasu, czyli przełomu lat 60. i 70., Aretha Franklin. Najsłynniejszy był jej koncert, w którym w pewnym momencie na estradzie pojawił się równie wielki, a może nawet niektórzy mówią jeszcze bardziej znaczący dla historii muzyki artysta, czyli Ray Charles. No i ich duet był niewątpliwie okrasą tego wieczoru, a dla nas stał się kamieniem milowym w historii żywych koncertów, podczas których spotykały się największe gwiazdy ówczesnej muzyki. Oto Aretha Franklin z Rayem Charlesem w nagraniu Spirit in the Dark, wprost z Fillmore West w San Francisco.
1: Yeah.

Prawdopodobnie znaczna część koncertów, które odbywały się w Fillmore West, była nagrywana, ale oczywiście nie wszystkie później w sposób oficjalny pokazywały się na płytach. Wśród takich właśnie nieoficjalnych przez wiele, wiele lat nagrań z Fillmore West był także koncert Muddy'ego Watersa, który jednakowoż po wielu, wielu latach doczekał się wydania oficjalnego, autoryzowanego przez samego artystę. W związku z tym cały album nosił tytuł Authorized Bootleg, czyli autoryzowana wersja piracka Live at Fillmore West. Z tego koncertu, z tego albumu posłuchamy sobie Muddy'ego Watersa w nagraniu Long Distance Call.

Są też takie koncerty z Fillmore West, które nie doczekały się jednak oficjalnych edycji, ale krążą po sieci, także krążą w postaci już nagranych krążków i czarnych, i tych kompaktowych po całym świecie. Jednym z takich przedsięwzięć był koncert Jeffa Becka i jego zespołu. Wtedy wokalistą grupy Jeffa Becka był Rod Stewart oczywiście. I właśnie Roda Stewarta teraz posłuchamy, który swoim głosem konkuruje z brzmieniem gitary Jeffa Becka w nagraniu Blues Deluxe. To nie jest nagranie technicznie najwyższej klasy, ale sądzę, że klimat i entuzjazm wszystkich artystów, którzy brali w tym nagraniu udział, jest znacznie ważniejszy niż szczegóły zabiegów technicznych. Blues Deluxe, Jeff Beck i Rod Stewart.

Myślę, że równie słynnym wydawnictwem jak wspomniany przed chwilą album Coopera i Bloomfielda może być album zespołu Cream, Wheels of Fire. Oczywiście znaczna część tej płyty jest częścią studyjną, ale w wydaniu analogowym to wydawnictwo składało się z dwóch płyt, czyli właśnie ze studyjnej i z koncertowej, która zawierała cztery nagrania zarejestrowane podczas koncertu Cream właśnie w Fillmore West. Te cztery nagrania to Crossroads, Spoonful, Train Time i Toad. Oczywiście koncert Cream w Fillmore West nie trwał tak krótko, jak wskazywałyby na to te cztery nagrania pomieszczone na albumie Wheels of Fire. I z biegiem lat ukazywały się też i kolejne nagrania z tego właśnie koncertu, z tego momentu na nowych, wzbogaconych kompilacjach poświęconych zespołowi Cream. I właśnie z takiego wzbogaconego zbioru nagrań z Fillmore West teraz posłuchamy sobie Rolling and Tumbling. Cream z Fillmore West z marca 1968 roku.

Pożegnalne koncerty z tej edycji Fillmore West odbywały się w 1971 roku na przestrzeni kilku dni pod koniec czerwca i na początku lipca 1971 roku. W ciągu tych kilku dni przez estradę Fillmore West przewinęło się wielu znakomitych artystów, wiele znakomitych zespołów. Był Elvin Bishop, był Quicksilver Messenger Service, zespół Tower of Power, był oczywiście zespół Grateful Dead, był Santana ze swoim zespołem. Pojawiali się też artyści, którzy niestety nie mogli być uwzględnieni w opisie do płyty dokumentującej to nagranie ze względów czysto kontraktowych, bo pojawili się towarzysko, sprawiało im to przyjemność i wzbogacili brzmienie, ale już nie mogli

są im owi niezidentyfikowani przyjaciele. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Dzisiaj będziemy lecieć tak na przemian, trochę ze świata, a trochę z kraju. I tym magicznym sposobem chciałabym wrócić do pierwszej płyty Roberta Cichego, którego już prezentowaliśmy na antenie Baobabu wielokrotnie, ale nie wiem, czy znają Państwo pierwszą płytę Roberta. I tam był utwór zatytułowany Breaking Bad. I osobiście uważam, że jest to bardzo dobra kompozycja i mogłaby być znacznie bardziej popularna niż jest to w tej chwili.

artysta, którego piosenkę chciałbym Państwu zaprezentować dzisiaj, a właściwie kilka nawet piosenek, to artysta, który Państwu zapewne jest bardzo znany, ale biorąc pod uwagę liczbę odtworzeń tych utworów na Spotify'u, wydaje się, że być może to te właśnie utwory są mniej znane niż sam artysta, który je wykonuje. Artystę po raz pierwszy miałem okazję usłyszeć na żywo podczas ostatniego koncertu w ramach Polskiego Dnia Bluesa, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim. Tym artystą jest na pewno Państwu znany Bartek Miarka, którego lubię niezwykle od czasów Hood Band, ale tuż po powrocie z koncertu okazało się, że Bartek Miarka ma swój własny zespół, który nazywa się Bartek Miarka Band. I jakżeż fantastyczne są te utwory i nawet z Górecką rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego te utwory są tak mało znane i dlaczego do właściwie żadnego z tych utworów nie znaleźliśmy teledysku. Będę więc mocno monotematyczny, bo większość utworów, które dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować, to będą właśnie utwory Bartka Miarki i jego zespołu. Pierwszym z nich będzie utwór zatytułowany Everything is Alright.

0: everything is all right. Everything is all right. I said all right. I said all right. I said all right. Swoją drogą zauważyłam, że to jest duży problem w środowisku naszym polskim bluesowym, że czasami wspaniałe piosenki nie mają teledysków. I to jest dla nich z ogromną szkodą. I apeluję, drodzy artyści, apeluję. Teraz są takie świetne telefony. Można nawet nakręcić klip telefonem, ale róbcie teledyski, bo szkoda waszych wspaniałych piosenek. A wracając do naszej audycji, to teraz znowu wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych tym razem, a tam jest artysta, który się nazywa Son Little i z nim jest coś niesamowitego, bo po prostu on zaistniał w wielu mediach, które powinny dać mu wielką popularność. Był i w Tiny Desku i ma całkiem niezłą wytwórnię, jakby wszystko, ma świetne piosenki, a mimo wszystko ta liczba wyświetleń jest w ogóle nieproporcjonalna do tego wszystkiego. Nie jestem w stanie tego w ogóle pojąć. A jest to niezwykle utalentowany wokalista, bardzo lubię go słuchać, w ogóle jest synem pastora, urodził się na Florydzie.
1: Wokalista i gitarzysta.
0: Tak, właśnie, gitarzysta. A utwór, którego chciałabym dzisiaj z Państwem wysłuchać, jest zatytułowany Oh Me, Oh My.

Jak już wspominałem, będę dzisiaj dosyć mocno monotematyczny. Pozostaję w kręgu utworów Bartka Miarki i przepiękna ballada God Sent Me an Angel.

just get one.

0: Płyta Bartka Miarki jest po prostu fantastyczna. A właściwie nie tylko Bartka Miarki, tylko Bartek Miarka Band. Nie jestem w ogóle, to jest dla mnie chyba płyta tego miesiąca, muszę powiedzieć.
1: I kto ci pokazał tą płytę?
0: Sosnowski. Muszę mu to przyznać, z bólem. A teraz moje osobiste odkrycie. Zespół z Chorwacji, Jeremias. Zespół ten miał wystąpić na tegorocznym European Blues Challenge w Holandii, który niestety się nie odbył, ale mam nadzieję, że przyjadą w 2021 roku do Polski. A piosenka, którą chciałabym Państwu zaprezentować, nazywa się Moving On. Sprawiają wrażenie bardzo pozytywnej ekipy.

I ostatnia dzisiaj już piosenka z repertuaru Bartka Miarki, jego zespołu. Piosenka ta nosi tytuł Little Boy Leon.

0: A ja znowu powracam do naszego ojczystego kraju i teraz będzie
1: Teraz też byliśmy w naszym ojczystym kraju.
0: Ale ja wcześniej byłam poza naszym ojczystym krajem.
1: A, że to twój powrót.
0: Tak.
1: Szanowni Państwo, wielki powrót Górecki.
0: Nie brnijmy, błagam. Jest taka cudowna artystka, nazywa się Kasia Piszek. Kasia Piszek to jest człowiek instytucja. Po prostu grała z Brodką, z Waglewskim, z IWW. Pisała piosenki, grała z Muńkiem Staszczykiem. Jest nieprawdopodobnie zdolna i swoją solową twórczość opublikowała pod pseudonimem Kasai. I jest to przepiękna absolutnie płyta. I niestety wydaje mi się, że być może to, że jest po angielsku, mogło mieć na to jakiś wpływ, że nie ma takiej popularności, na jaką w moim mniemaniu zasługuje. Ale chciałabym zaprezentować jeden z utworów z tej płyty. Płyta jest zatytułowana Equals, a utwór nosi tytuł Sun Spirit. I myślę, że warto posłuchać i zobaczyć, że mamy takie perełki w Polsce tak uzdolnione wszechstronnie jak Kasai.

Teraz chciałem zaproponować Państwu piosenkę zespołu, który odkryłem w tym tygodniu i który składa się wprawdzie z doświadczonych muzyków, ale tak naprawdę na swoim kanale na YouTubie ma tylko jeden klip do jednej piosenki. Zespół nazywa się Duch Delta, a piosenka nosi tytuł Armaty.

A teraz będzie zupełnie nowy zespół, który powstał, zdaje się, w czasie, kiedy zaczęło się szaleństwo, sami wiecie państwo czym. Tak sugeruje przynajmniej nazwa tego zespołu, czyli Dziwna Wiosna. Dziwna Wiosna to trzyosobowy skład, między innymi jest tam jeden z moich ulubionych perkusistów w Polsce, czyli Łukasz Moskal. I ja myślę, że historia tego zespołu się jeszcze rozkręci, bo mają jeden utwór, a ten jeden utwór naprawdę nabiera rozpędu. I zatytułowany jest Niepewność.

0: Na sam koniec troszeczkę wyrwiemy się z około bluesowego i rockowego grania. Chciałbym Państwu zaproponować utwór zespołu, który jest bardzo eksportowym, jak na polskie warunki, zespołem. I mówię tutaj o stosunkowo mało znanym zespole, który nazywa się MM3. Składa się z trzech instrumentalistów: Michała Milczarka, który gra na gitarze, Bartka Łuczkiewicza, który gra na basie, oraz Mateusza Modrzejewskiego, który gra na perkusji. Dotychczas zespół ten skupiał się przede wszystkim na muzyce jazzowej, improwizowanej, muzyce elektrycznej, ale jakieś pół roku temu lider tego zespołu, czyli Michał Milczarek, postanowił spróbować wymieszać muzykę jazzową z elektroniką. Mówiąc tutaj o zespole eksportowym, mam na myśli tournée po Wietnamie i po Chinach. Piosenka, a właściwie utwór instrumentalny, zatytułowany jest Underwater.
1: I tym egzotycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Bardzo miło było do Państwa wrócić i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnej audycji w następny piątek o godzinie 11 lub podczas powtórki w sobotę o godzinie 18.
0: Ja również mam nadzieję, że Góreczka w najbliższym czasie znajdzie czas zarówno dla mnie, jak i dla Państwa. Serdecznie dziękujemy. Muzykę dla Państwa prezentowali dziś Sosnowski
1: i Górecka.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce.
0: Radio Baobab.

Panom XX i XXI wiecznym staje przed oczami zespół The Allman Brothers Band, no i w uszach, i w sercach, i w duszy gra nam owo Statesboro Blues, czyli ten słynny numer, który otwierał pierwszą znakomitą koncertową płytę The Allman Brothers Band. Ale przecież Statesboro Blues to jest dużo starsza pieśń, wymyślona przez Blind Willie'ego McTella jeszcze w 1928 roku. No więc jakby na to nie patrzeć, to jest prawie stuletnia pieśń. Blind Willie McTell, chociaż wyczytałem właśnie, że on sam siebie przedstawiał nie jako McTell, ale jako McTell. Naprawdę nazywał się zresztą William Samuel McTyre. No ale skoro on sam o sobie mówił McTell, to niech będzie Blind Willie McTell. Urodził się też w Georgii, w miasteczku, które nosi nazwę Thompson. Jest ono oddalone, też sprawdziłem to bardzo precyzyjnie, o jakieś no pewnie 3 godziny jazdy samochodem, to jest około 180 km od miasteczka Statesboro. Statesboro jest położone w południowo-wschodniej Georgii. Dzisiaj to jest miasto gdzieś takie 30-40 tysięczne, ale sławiące się tym, że ma u siebie siedzibę najważniejszego uniwersytetu stanu Georgia, czyli Georgia Southern University. I myślę, że o tym miasteczku w sumie my tutaj z tej strony Atlantyku i w ogóle ludzie poza Georgią pewnie nigdy by wiele się nie dowiedzieli, gdyby nie Blind Willie McTell i jego pieśń. Posłuchajmy zatem oryginału w wykonaniu samego Blind Willie'ego.

Jeszcze chwilę się zatrzymam przy Blind Willie McTellu, bo to jest postać jednak w sumie dosyć tragiczna. Gdyby urodził się w innych okolicznościach kulturowo-czasowych, myślę, mógłby spędzić życie w pełnym dostatku. Natomiast

Natomiast on cały czas biedował, grywał na ulicach miast Georgii, głównie w Atlancie, i stamtąd od czasu do czasu wyławiali go poszukiwacze bluesowych dźwięków, dokonując nagrań, z których zapewne on wiele pożytku w sensie jakichś przychodów finansowych nie miał. I dlatego teraz w zasadzie tylko pamięć po nim, którą podtrzymują niekończące się, można powiedzieć, wykonania jego kompozycji, bo przecież Statesboro Blues to nie jedyny jego numer. Ale my zatrzymamy się przy Statesboro Blues, utworze, który otrzymał drugie życie dzięki Taj Mahalowi. Taj Mahal wspólnie z Rajem Kuderem, jeszcze jako Rising Suns, kiedyś nagrali ten utwór, ale on został, jak Państwo doskonale wiedzą, opublikowany dopiero w latach 90. Ale na pierwszej swojej płycie w 1965 roku Taj Mahal właśnie dokonał własnej interpretacji Statesboro Blues i teraz posłuchamy sobie Taj Mahala.

Wykonanie Taj Mahala i wykonanie The Allman Brothers Band dzieli w sumie 6 lat. No i dzieli także zamysł i intencja aranżacyjna i wykonawcza, no bo jednak Taj Mahal pozostawał w kręgu tradycyjnej interpretacji, takiej folkowo-bluesowej, a The Allman Brothers Band dołożyli do tego i trochę rocka, i trochę jazzu, no i tej swojej niesłychanej aury muzyki z południa. To pewnie też jeden z najczęściej prezentowanych utworów z historii muzyki popularnej, które są do odnalezienia na antenie Radia Baobab, ale ilekroć słyszę ten numer, doznaję takiego wewnętrznego, miłego grzania. Także i tym razem zapewne tak się stanie. A jak to jest u Państwa, u Was, bracia i siostry? Też lubicie Statesboro Blues, The Allman Brothers Band?

z upływem czasu te interpretacje Statesboro Blues doznawały kolejnych przeobrażeń. W 1992 roku zabrał się za ten numer Pat Travers. No, ten to zawsze ze swoją gitarą i ze swoim niesłychanym dynamizmem wkładał w stare bluesy czy też inne standardy muzyki popularnej niezwykły płomień, można powiedzieć. No i tak też się działo tym razem. Album nosił tytuł Blues Tracks, został opublikowany w 1992 roku i tak na nim zagrzał właśnie Statesboro Blues Pat Travers.

Śledząc te przeobrażenia Statesboro Blues poprzez lata, dotarliśmy już do XXI wieku, kiedy to w 2009 roku ukazał się album Rough and Tough, firmowany przez Johna Hammonda. No, John Hammond to jest taki zawodnik, który potrafi znakomicie zinterpretować i nie uronić nic z oryginalnego charakteru starych bluesów. I tak też miało być i tym razem, ale jeżeli porównamy jego wykonanie Statesboro Blues z wykonaniem Blind Willie'ego McTella, to z całą pewnością odniesiemy wrażenie, że ta interpretacja jest już interpretacją XXI wieku. John Hammond, Statesboro Blues.

Zdawać by się mogło, że Statesboro Blues to jest domena wyłącznie amerykańskich artystów związanych z naszą okołobluesową aurą, ale moi przyjaciele z zespołu The Blues Band pomieścili też swoją własną wersję Statesboro Blues na 21-wiecznym albumie zatytułowanym Few Short Lines, konkretnie rok 2011. W roli głównej slide gitara i wokal Dave'a Kellego.

Ta wersja Statesboro Blues jest chyba najbardziej oryginalna, chociaż też najbardziej chyba odstająca od oryginału, bo jest to wersja orkiestrowa. Chuck Leavell, ten znakomity zwłaszcza klawiszowiec, ale także aranżer, kompozytor, no i trochę wokalista, który ostatnie dziesięciolecia spędza jako szef muzyczny zespołu The Rolling Stones, spędził przecież no, dobrych kilka lat z grupą The Allman Brothers Band, więc musiał też nasłuchać się i uczestniczyć w wielu wykonaniach Statesboro Blues, bo The Allman Brothers Band mieli ten utwór w swoim repertuarze niemal przez cały okres trwania tej formacji. Chuck Leavell podczas swoich europejskich wizyt zaprzyjaźnił się z Big Bandem Radia Frankfurckiego, czyli The Frankfurt Radio Big Band, i w pewnym momencie doszło do zarejestrowania pełnego albumu, na który złożyły się oryginalne interpretacje Chucka Leavella, jego aranżacje różnych znanych numerów z historii muzyki nie tylko bluesowej, także powiedziałbym popularnej. No i znalazł się też w tym zestawie Statesboro Blues. Ciekaw jestem, jak zareagowałby sam Blind Willie McTell, gdyby usłyszał taką wersję swojej kompozycji.

No dobrze, teraz trochę już wynieśmy się z owego Statesboro i przenieśmy się do innego miasta w stanie Georgia, bardzo zasłużonego także dla relacji polsko-amerykańskich, bo przecież tu walczył Kazimierz Puławski i tutaj podczas oblężenia miasta Savannah poległ w 1779 roku. No ale my skoncentrujemy się na muzycznym komentarzu dotyczącym miejscowości Savannah. Ono nie będzie miało nic wspólnego z historycznymi wspomnieniami wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a będzie to bardzo osobiste wyznanie, zresztą chyba dosyć radosne, Wiktora Wainwrighta, który poświęcił temu miastu piosenkę zatytułowaną Piana from Savannah.

Oczywiście ta wirtualna podróż po stanie Georgia nie mogłaby pominąć najważniejszego miasta w tym rejonie, czyli słynnej Atlanty. Jednym z najbardziej znanych numerów poświęconych Atlancie jest utwór Micka Ralphsa, czyli jednego z liderów i współzałożycieli zespołu Bad Company, który jest autorem utworu o prostym tytule O Atlanta. Oto Bad Company sprzed prawie 50 lat.

Niemal 20 lat po premierze tego utworu w wykonaniu zespołu Bad Company przejęła kompozycję Micka Ralphsa do swojego repertuaru pani Alison Krauss i nadała mu, no tak jak to właśnie bywa, zupełnie inny charakter. Nawet może jeszcze bardziej kołyszący. Alison Krauss, Oh Atlanta.

Bywa tak, że ten sam tytuł, dedykowany tej samej miejscowości, zawiera zupełnie inne słowa i linię melodyczną. I tak też było w przypadku O Atlanta, który to numer tym razem wykonuje zespół Little Feat, a jest to kompozycja współzałożyciela tego zespołu i dostarczyciela wielu wspaniałych utworów Little Feat, czyli Billa Payne. A więc Little Feat, O Atlanta.